Músico strachotny label Pale Music International, którego Steve Morell znał nie człowiek. Była Eric D. Clark and the Scandals, of the Scandals of Steve Morell. Dwa parciety czupłem na tiach, to jest technik, na tiach brałowe. Why Did You Do It, to była posledna tu. Selekcję transiło, zapoczyłaś z tych Aston Malku.